0: dama dai mutane suna gani irin dan gudunmuwar da ake dan barwa a social media da rubuce-rubucen da ake yi. To haka ma kuma yanzu mun dawo lamla. Assalamu alaikum.
1: Masha Allah. Kuma sauran baran mu je ga masaro nan sun fara shigowa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum.
2: Ina taushi a wurin.
3: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina barka mu da wannan lokaci.
1: To barka dai da wannan kitari.
3: Kuma alhamdulillah kuna tare da mu. Kuna